ecuatorianos, puyacunas y tutamanta lavado. Muy buenos días, 6 de la mañana, paca, 20 minutos, cunas de emisión, 5 de la mañana, 40 minutos, 5 de la mañana, 40 minutos, Norteamérica, 6 de la mañana, 40 minutos, Cunancay, lunes inicio de semana, arranca las actividades, lunes inicio de semana, arranca las actividades, arriba esos ánimos, hay que echarle ganas, sonríe a la vida. La vida es bella, que Dios ha dado un día más, qué lindo, un día más, papito Dios, carashka, kushka, paguita y tamit. Seijate, cuye y amor, misericordia, manta. Gracias, mi hermana, que Dios me lo bendiga. Hermoso programa, gracias, Marito Hipo. Buenos días, Marito. Desayunas, paso más, tarripangi, turico, papacito. Un guringuima, un gurispa, nikuski charisca, grano charisca. Y más, por mana servingacho. Pero ni un canchi, allí desayunas, un canchi salud, tapis cuidacho, ni un canchi valoradicho, ni un canchi cuyaricho. Ay, papito Dios, ca cuidanga, huakichinga. Familia, pa' un mantigrazo, ni un canchic sueños, ni metas, cuna tapacta chispaca, chinas paca, cunan caituta manta, casumacta, suxirispa, papito Dios, pa' maqui pimingarispa. Rangli Arias, buenos días, saludos cordiales desde Queens, Nueva York, buenos días, Queens, Nueva York, puyacuna. Atentamente, Rodrigo Arias, buenos días, Rodriguito y Manaya, yechukangi, alabado. Kunankai lunes inicio de semana, manarija tarikuna, manarichariscuna, cancuna takaninchi, tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija tarija